0: Ukhozi Breakfast.
1: Hey Vino Mroza.
2: Hi bo, sanibona ke Vino Mroza ri.
3: Sawubona.
4: Ukhozi Breakfast.
0: Vi kanye nomroza.